Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

zjedliście szyszki z karnelu. Życie zakręcone jak huba buba, kiedy starczała ci dycha w portfelu. Kupowaliśmy maczugi, a teraz koledzy jarają maczugi jak szlugi. To szybko się nudzi, tak jakby my kulki. Czasem nie wiemy, kiedy odpuścić.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radiocenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Ciabej tych skrajnie z lewej, ciabej i tych skrajnie z prawej. Jej ruch, jak jesteś z nebej, co myślisz, że ma monopol naprawdę? Nie chcę żyć z butem na gardle, melodrejt wasz mentalny kart.

urwać im łeb jak modliszka. A teraz pomyśl o sobie i się nie skupiaj na innych. Zerwij psychiczną obrożę i biegnij przed siebie jak wilki. Spróbuj się odciąć od wszystkich, którzy na tobie wiszą jak kleszcze. Kto ma dla ciebie prawdziwą wartość, a kto jest na gapę.

każdego w końcu osaczy. Przyparci do ściany, stajemy się łatwym celem na wszelkie owce. Ruch, powiedz, jak długo pociągniesz, zanim cię w domu bez klamek umieszczą. Koleżko, ten utwór jest dokładnie o tym, na co mam i nie mam wpływu. Chcę pozbyć się wszystkich toksyn.

tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Radiocenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.radiocenzura.pl

audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co dwa tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

0: Mary.
1: Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura was nie zabije.

Tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co dwa tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo prywatności.

samotności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

dwa adaptery. Te bajery weryfikuje co 2-4. Hajdawery, wóz, maniery, krusz, strawberry, kusz, kusz. Aż nie powygina paluszku na łóżku. Clinton, George'a, nie Bush, Bush. Pada, berybery, Frank ci do mózgu.

0: Dzień dobry, dzień dobry. Po długim, choć nie takim długim weekendzie majowym, witam Was serdecznie w cotygodniowej audycji Emitypy bez tajemnic i standardowo witam wszystkich słuchaczy, witam wszystkich oglądaczy i dzień dobry Macieju.
1: Witam wszystkich również.
0: Pogoda nam majowa bardzo dopisała. No, to zachłystujmy się, bo to już końcówka lata, jak to ktoś powiedział. Zobaczymy, co będzie przepięknie. Kochani, wracamy do tematu. W ostatnim audycjach rozmawialiśmy o tym, w kogo to się wdało, pokazując te elementy przejmowania niejako naszych nawyków, tej drugiej perspektywy, uczenia się tej garderoby, którą ugruntowujemy przez całe swoje życie właśnie dotyczące nawyków. A dzisiaj chciałbym troszeczkę przewrotnie zrobić i na pewno słyszeliście i zacząć w ogóle, może rozpocząć od poezji. Od poezji Aleksandra Fredry, niezwykły poeta. Słuchajcie, pozwólcie, że przeczytam. Na pewno większość z was zna bądź słyszało, przynajmniej z tego starszego pokolenia. Paweł i Gaweł w jednym stali domu. Paweł na górze, a Gaweł na dole. Paweł spokojny, nie wadził nikomu. Gaweł najdziksze wymyślał swawole. Ciągle polował po swoim pokoju, to pies, to zając, między stoły, stołki gonił, uciekał, wywracał koziołki, strzelał i trąbił i krzyczał do znoju. Znosił to Paweł. Nareszcie nie może. Schodzi do Gawła i prosi w pokorze. Zmiłuj się, wać pan, poluj nieco ciszej, bo mi na górze szyby z okien lecą. A na to Gaweł. Wolność Tomku w swoim domku. Cóż było mówić? Paweł nie pisnął. Wrócił do siebie i czapkę nacisnął. Nazajutrz Gaweł jeszcze smacznie chrapie, a tu z powały coś mu na nos kapie. Zerwał się z łóżka i pędzi na górę. Stuk, puk, zamknięto. Spogląda przez dziurę i widzi, cóż tam, cały pokój w wodzie, a Paweł z wędką siedzi na komodzie. Co wać pan robisz? Ryby sobie łowię. Ależ mo spanie, mnie kapie po głowie. A Paweł na to. Wolność Tomku w swoim domku. Z tej to powiastki morał w tym sposobie. Jak ty komu, tak on tobie. I tak wierszykiem zaczęliśmy. Chciałbym ten wierszyk rozwinąć, ponieważ on niezwykle obrazuje i jest jakby kwintesencją poetycką tego, o czym wszyscy mówimy, czyli o relacjach, no w tym wypadku sąsiedzkich, ale Maćku, jak tak na spokojnie już po latach pewnie szkolnych słuchasz takiego wierszyka. Jakie wrażenia?
1: No właśnie. Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Od razu mi się kojarzy.
0: Pierwsze co, prawda? Zobacz, jak gdzieś to jest mocno w nas osadzone.
1: Tak, a z drugiej strony, no właśnie. Te relacje, które są w naszym życiu, one są właśnie powiązane z tym, co robimy. Bo ja rozumiem, że są rzeczy, które lubimy robić, ale te same rzeczy niekoniecznie są korzystne dla otoczenia, w którym żyjemy. I jak ważną rzeczą jest, żeby mniej więcej mieć tą miarę w tym, żeby być pewnym, że to, co nam się podoba, niekoniecznie będzie podobało się czy najbliższym, czy w ogóle otoczeniu. I to jest o tyle istotne, że później ta trzecia perspektywa, tak, nasz odbiór może być zupełnie inny. Prawda? No bo tak. Pierwsza perspektywa, druga perspektywa, ale trzecia perspektywa jest też jednym z ważnych elementów w naszym funkcjonowaniu w otoczeniu, bo niestety jesteśmy, co tu dużo ukrywać, stadnymi istotami, które w taki czy w inny sposób funkcjonują w tym stadzie. Dlatego i ty poprzez emitypy, ja poprzez psychologię zwracamy na to uwagę, dlaczego dane osoby się tak zachowują, a później odbiór z trzeciej perspektywy jest taki, a nie inny.
0: No dokładnie. I tu jest taki moment, że powtarzamy to już wielokrotnie, ale warto dla tych, którzy może pierwszy raz słyszą, czym są te perspektywy, króciutko. Pierwsza perspektywa to jest oczywiście podział bardzo umowny stosowany przy okazji emitypologii. Pierwsza perspektywa to jest ja sam, co ja mam w środku, co ja myślę, co ja czuję, co ja bym chciał, te moje pragnienia, marzenia, niezgody, ograniczenia. Druga perspektywa, no to ja ją właśnie umownie nazywam garderobą, czyli jak ja ten w środku przedstawiam się, pokazuję się do świata zewnętrznego. I w skład tej drugiej perspektywy, faktycznie, dlaczego sobie to nazwałem garderobą? Bo wchodzi w to garderoba, wchodzi w to nasz wizerunek, jak się przedstawiamy, jak się ubieramy, fryzury, makijaże, dodatki. Natomiast głównie chodzi tu o sposób wyrażania siebie. Czy języka, i to możemy zobaczyć, jak różne nacje różnym językiem się posługują, tak? Mówimy tu o językach tak zwanych obcych, czyli nie naszych. Oczywiście językiem obcym dla Anglika będzie język polski, tak? Dla Chińczyka również będzie polski, to będzie język obcy, dla nas on jest obcy. Ale tu nawet jeżeli posługujemy się pozornie tym samym językiem, czyli językiem w specyfikacji polskim, to zwróć uwagę, że każde jakby środowisko posługuje się jakby innymi składniami, innymi takimi przywarami językowymi, żargonem czy zawodowym, to szczególnie widać w branżach zawodowych, tak? Kiedy są jakieś określenia, definicje charakterystyczne dla danego obszaru, dla danej społeczności. No, przykładem może być tu społeczność informatyczna, czyli programistyczna, które niby używają polskiego języka, ale w tak specyficzny sposób, że to oznacza zupełnie jakby coś innego, bo odnosi się do ich działania, tak? I każdy z nas wychodząc z domu, później funkcjonując w jakimś środowisku, przystosowując się, nabieramy pewnych nawyków językowych. I w ten sposób, za pomocą tych nawyków językowych, wyrażamy siebie. Okay? I to jest ta druga perspektywa. I zwróćcie uwagę, że drugą perspektywę my nabywamy. To nie jest coś wrodzone. My jej nabywamy, tak? Czyli my się tego uczymy. A to jest bardzo ważne, że tak powiem, już się tu zatrzymam. I troszkę, no właśnie, troszkę potrafi nam zamieszać. Dlaczego ważne? Ponieważ jeżeli czegoś się uczymy, to znaczy, że możemy się też nauczyć innej rzeczy. Posługujemy się tym, co żeśmy się nauczyli. To są te nawyki takie nasze, tak? No i trzecia perspektywa to, jak faktycznie odbierają nas inni. Dlaczego dzisiaj zacząłem od wiersza Paweł i Gaweł? Wiesz, nomen omen, jak już powiedziałeś, nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Lub parafraza niejako tego, troszeczkę odwrócenie kolejności słów Jezusa, tak, w Biblii, czyń innym tak, jakbyś chciał, aby tobie czyniono. I to jest tak zwana złota reguła. Ktoś, kto się z tym zetknął, powinien to znać. Zresztą myślę, że w naszej kulturze większość bardziej albo mniej to słyszało powiedzenie. I abstrahuję tutaj, czy ktoś jest wierzący, czy niewierzący, czy wierzy w Biblię. Słowa są słowa i one niosą pewną mądrość. Można to nazwać, jest to element prawa naturalnego, tak, które każdy z nas odczuwa. Ale również Paweł i Gaweł. Paweł, tylko ten apostoł, pisząc do swoich braci w Koryncie, napisał: wszystko możesz. Możesz wszystko, ale czy wszystko jest korzystne? Tak? Zobacz, samo podejście, możesz wszystko, ale czy wszystko jest korzystne, pokazuje, że masz wolną wolę, możesz zrobić cokolwiek chcesz. Ale czy to, co zrobisz, jakie to przyniesie następstwa, czy korzystne? No i teraz pytanie, co w jakiej sytuacji jest korzystne, tak? To tak tytułem wstępu. I teraz jeżeli przyjrzycie się temu niewinnemu wierszykowi, który, tak powiem, w dzieciństwie był w nas, towarzyszył nam, bo był i wesoły, i radosny, takie dzieci, to no, ja to troszkę pamiętam, jak przez mgłę z dzieciństwa, ale pamiętam, że były bajki na ten temat, rysunki, bo to było takie śmieszne, że ktoś sobie wody nalał i łowił ryby w domu, nie? To takie nietypowe, złamanie schematu. Ale popatrz, jak pięknie ten wiersz oddaje właśnie trzy perspektywy. Czyli zacznijmy od Pawełka, który szalał, tak? Na górze, od Gawła, który sobie tam na dole wariował. Zobacz, Gaweł sobie wymyślił, o, w domu nudzi mi się, no to zaraz coś wymyślę. I sobie tam bawił się przednie, tak? I bardzo chciał, i był szczęśliwy, bo on sobie wypełniał swoją przestrzeń. I nagle Paweł w dobrej, znaczy Gaweł w dobrej wierze się bawił, zabawiał, był szczęśliwy, był radosny, robił tam w domu. No i ktoś mu przychodzi i mówi, tak nie wolno. No czemu ty mi zabraniasz żyć? Wolność, Tomku, w swoim domku. I wiesz co, jak czytam ten wiersz, to mi się od razu do głowy, oprócz tego, czyń innym, jakbyś chciał, aby tobie czyniono, przychodzi to moje ulubione prawo Kalego. Jak Kali ukraść krowę, to dobrze, ale jak Kalemu ukraść krowę, to niedobrze, tak? No i teraz zobacz, ten Gaweł oburzony wyrzucił niemalże Pawła, odczep się, to jest moja przestrzeń, to jestem ja i ja tu będę robił, co chciał. No i zobacz, co Paweł zaczyna robić. To jest dosyć ciekawe. Paweł, który jest taki spokojny, nie wadził nikomu, taki sobie, wiesz, rezolutny, nagle wpada na szalony pomysł. Nalewa całą wodę, siada na komodzie i nie sądzę, żeby Paweł nie wiedział, że Gawłowi będzie to kapało na głowę, tak? No i sobie łowi i w ogóle nie otwiera drzwi. No i kiedy Gaweł do niego mówi, co ty robisz? Wolność, Tomku, w swoim domku. Czyli w pewnym sensie Paweł nauczył Gawła, co to znaczy, kiedy nie szanujemy innego. Ale tu jest jeszcze jedna rzecz, którą warto zauważyć. W jaki sposób Paweł postąpił? Tak? Mm-hmm. No i teraz, do czego dążę? Pewnie już wam świta w głowie. Zobaczcie, każdy człowiek, każdy z nas ma swój świat, ma swój domek. Że tak powiem, już nawiązując do tego wiersza, ma swój domek i w tym domku może robić, co chce. Jest okej i się bawi, czyli to są nasze pragnienia, nasze chcenia, czyli to jest ten nasza pierwsza perspektywa, tak? I później te nasze pragnienia, nasze marzenia, nasze wyobrażenia, nasze niezgody, nasze niechęci, tak? Ograniczenia przedstawiamy do świata zewnętrznego, w świecie fizycznym. Przedstawiamy to, bo w głowie jest to w świecie jakby wirtualnym, można by było nazwać w świecie emocji, duszy, obrazów, tak? Natomiast tu przenosimy to na świat zewnętrzny. Zrobię to, zrobię to, zrobię to, zrobię to. I nagle ktoś przychodzi do mnie i mówi, tak nie możesz. Wolność, Tomku, w swoim domku. No to ja ci pokażę, tak? Pamiętasz bajkę? No zaidź, spaghetti, tak? Cały czas. No to ja ci pokażę. I zobacz, tutaj pięknie to oddaje też Zeland. On to akurat ubrał wszystko w tak zwane wahadła, tak? Jeżeli poszło wahadło w jedną stronę, to naturalnie wróci ekstremalnie w drugą. I teraz zobacz, Maćku, jak często to bywa już od dzieciństwa, to ja ci pokażę. Jak ty mi zrobiłeś źle, to masz. Myśmy o tym lata całe temu mówili w audycjach, na zasadzie poczuj, jak ja się czuję. Ale przez to poczuj, jak ja się czuję, zwróć uwagę, że idzie jeszcze jeden element. Miej na mnie uważność. Czuję się, jakbym był nieobecny. Czuję się nieważny dla ciebie, bo nie zwracasz na mnie uwagi. Tak? I zobacz, tu jest pokazane również te trzy obszary. Ja sam, które funkcjonują jako podział środowiskowy w emitypach. Czyli ja sam, kiedy nikogo nie ma, gdyby taki Gaweł sobie mieszkał sam, no to by sobie robił i zwróć uwagę, nikomu by to nie przeszkadzało. Nikomu, tak? Ale wystarczy, że zmieni się środowisko, czyli wchodzi w środowisko, załóżmy, zewnętrzne, czyli to środowisko pracy. Przypomnę te obszary. Ja, domostwo, praca. Domostwo to jest dom, rodzina, przyjaciele, czyli osoby, z którymi wchodzimy w bliższy kontakt niż tymi pozostałymi, czyli umownie nazywamy sobie to pracą, tak? Jako synonim, że idziemy gdzieś, spotykamy się z ludźmi na jakiś czas, ale nie współdzielimy z nimi naszego pełnego życia, prawda? No i zobacz, losy Pawła i Gawła wrzuciły tak naprawdę w domostwo, bo oni musieli ze sobą przebywać, czy może na pograniczu domostwa, tak? No bo to jest takie sąsiedztwo, niby się nie znamy, ale współtworzymy pewną przestrzeń. I w tej współtworzeniu przestrzeni w jakiś sposób się zachowujemy. Gaweł, no przecież z jego pierwszej perspektywy, on się bawił. Miał fan, miał zabawę. No przecież nie szturchał Gawła, nie zaczepiał Pawła, nie zaczepiał go, nie wyzywał go i tak dalej. On po prostu robił swoje, tak? No, nie zwracając uwagi, że jego działanie, czyli jego druga perspektywa, może bardzo negatywnie stymulować, czyli zakłócać w tym wypadku mir domowy. Ale tu posłużmy się, stymulować negatywnie tą drugą stronę. No i co ta druga strona? Popatrz na proces, bo to jest takie, zauważcie proces. Ja cały czas mówię, patrzcie nie na wyniki, bo zachowanie jest wynikiem, ale spójrzcie na proces. Stymulacja, w tym wypadku negatywna, powodowała u Pawła, że cierpiał, znosił, może się uspokoi, tak, żył trochę nadzieją, nie? Może to na chwilę, może to jakiś tylko eksces, może coś tam, może będzie dobrze. I w pewnym momencie, jak już ta kropelka przepełniła, było dość, no to mówi, skoro idę do ciebie, powiem ci, no to wolność Tomku w swoim domku. Aha, poczułem się odepchnięty, poczułem się odrzucony, poczułem się nieważny, a przecież też żyję i mam prawo do życia. No to ja ci pokażę, tak? I na drugi dzień, co Paweł robi? Wbrew, zwróć uwagę, wbrew sobie tak naprawdę, bo nie miał tego w naturze. No i tutaj pytanie, do którego wrócimy, czy naprawdę wbrew sobie? Tak? Ale nalewa wodę i udaje, że łowi ryby, wolność Tomku w swoim domku. Bardzo, bardzo przejaskrawiony przykład, wiersz, który pokazuje, ale to przejaskrawienie pokazuje nam te subtelne różnice, kiedy wchodzimy. Macieju.
1: No właśnie, teraz zobacz. Chciałbym, żebyście mnie dobrze zrozumieli. To, co mówi Mirek, dam przykład współczesny, taki przykład, gdzie osoby jak Gaweł, ale w innej koncepcji, tutaj myślę, nie mam nic złego na myśli, okazywania jakichś tam seksualnych upodobań, tutaj mam na myśli LGBT na przykład.
0: Tak.
1: Co powoduje niekoniecznie właśnie tak jak podobnie u Pawła to, że ja będę sobie, tak jak Gaweł przeszkadzał Pawłowi, to mógłby latać też i po rynku, prawda? I krzyczeć, polować i tak dalej, i tak dalej. Jak ważną rzeczą jest to, żeby to, co mam w środku i chcę się tym jak gdyby pokazać światu, jaki jestem, żeby to nie zakłócało innych ludzi, którzy mają z tym problem.
0: No tak, i teraz zobacz, dokładnie tak. Oczywiście z małą uwagą, czyli takim rozszerzeniem neutralnym tych przestrzeni, tak? Zobacz, czy sam fakt, że Gaweł latał i urządzał sobie polowania, jest czymś niedobrym? Nie, ale robił to w momencie bez uszanowania przestrzeni. Na przykład no, w takim sąsiedzkim współżyciu jest, wiesz, godzina 22, społeczność się umówiła, że jest to już czas co do zasady spania, no i wtedy jest cisza, tak? I ktoś tą ciszę zakłóca. Oczywiście w takim większym zbiorowisku i doświadczają tego wszyscy, którzy mieszkają w blokach, jest tak, że każdy prowadzi troszkę inny tryb życia. Powiem ci, że swego czasu rozmawiałem z moim takim bardzo dobrym znajomym i on mieszka w Niemczech i tak żeśmy rozmawiali troszkę o muzyce. Ja mówię, ja to mam ten komfort, że sobie wstanę o 4 rano i mogę sobie tam brząkać i nikt mnie nie słyszy i dzięki temu nikomu uszu nie niszczę. A on mówi, no nie, ja miałem taki zapał, żeby grać na saksofonie, ale niestety no są cisze, tak? Ale społeczność, że tak powiem, uznała, że nie możemy jako społeczność ograniczyć ludziom możliwości też realizacji siebie, no bo gdzie on ma się uczyć? A wiadomo, że nauka to nie koncert. To jest wielokrotne powtarzanie, często z błędami, więc dla kogoś, kto to robi, Jest to fajne, tak? Bo osiągam jakiś już poziom, ale dla słuchacza z zewnątrz niezaangażowanego, no to jest takie rzępolenie, że się w głowie nie mieści, tak? Czyli mówi tam po jakimś czasie sąsiadka, mówi, świetnie ci idzie, fajnie grasz, a znasz jeszcze jakieś inne piosenki. Tak? I mówi, że w tej społeczności są wydzielone godziny, czyli na przykład od godziny 15 do 17 możesz ćwiczyć i nikt nie ma prawa ci zwrócić uwagi, ale jak poza tymi godzinami to zrobisz, no to tak, to mają prawo uwagę ci zwrócić, tak? Tak samo po 22 i znamy to wszyscy. No, złoszczą się na to ci, którzy są akurat w dobrej zabawie, ale złoszczą się często też ci, którzy nie uczestniczą w tej zabawie, tak? I to zakłóca ten mir domowy. Mhm.
1: A wiesz, dlaczego się złoszczą?
0: Bo nie uczestniczą. No wiesz, no takich przykładów w życiu mamy mnóstwo. I nawiązałeś tutaj, wiesz, między innymi do LGBT. Ja bym tu nie tyle stanął w obronie, to chciałbym jeszcze pokazać jedną uliczkę, która w tym jest, tak? Nikt nie chce, czy inaczej, naturalną normą przez wiele lat było mężczyzna, kobieta i nikt się z tą seksualnością nie obnosił, bo to było naturalne. My w tym wzrastaliśmy, jest mama, tata, my w tym dojrzewaliśmy, koledzy, zresztą nie wiem jak u ciebie, u mnie wszyscy pobierali się w rodzinie zawsze, czyli ciocia z wujkiem, babcia z dziadkiem, mama z tatą, no to czemu ja mam obcą brać sobie, tak? Więc u nas to wszystko było zawsze w rodzinie. Natomiast, oczywiście żarcik, natomiast co jest istotne, były osoby o odmiennych orientacjach. Tak, ja w ogóle zostawiam ten rynek erotyczno-pornograficzny, bo oczywiście nikt tego nie ogląda i te strony mają jakimś cudem największą oglądalność, ale to jest inny temat. Ta seksualność człowieka, ciekawość tej seksualności i tak dalej, nie? Przybiera różne formy. Zostawiam upodobania, bo moim zdaniem wara komu do tego, co kto robi w sypialni. Jeżeli sobie chcesz wieszać skarpetkę i smarować się, nie wiem, pastą do butów po nogach i cię to kręci i druga strona wyraża na to zgodę, to co komu do tego? I określanie tego o zboczeniec albo inne jest po prostu co najmniej niepoważne, tak? Bo każdy ma jakieś tam rzeczy i to jest ta pierwsza perspektywa. Natomiast to, co powiedziałeś, przybrało teraz pewną kuriozalną sytuację. Czyli takie bardzo eksponowanie tego, promowanie, to tak jakby osoby heteroseksualne chodziły i wszędzie domagały się praw. Ale to ma też drugie dno. Czyli tu wracamy do tego, co powiedziałem na początku, pewne wahadło. Maćku, myślę, że warto to głośno powiedzieć, że my, takie tak zwane osoby normalne, tak? Zobacz, to nawet celowo to używam to słowo, żeby wybrzmiało, zawsze uważały te inne relacje za wypaczenie, za patologię, za coś nagannego, coś, i to było bardzo mocno piętnowane. Może nikt do nich nie strzelał, tak? Ale był okres, że takie osoby się bardzo mocno dyskryminowało. Patrz, i to nie tak dawno, tak? Już nie mówiąc o II wojnie, kiedy się wysyłało takie osoby do obozów koncentracyjnych, pozbawiało życia, ale w krajach arabskich do dzisiaj to jest, tak? Za to jest potężna kara. Więc teraz, czy czasami te normalne osoby, czyli te normalne, naturalne, heteroseksualne, nie wchodzimy w obszar taki, że okej, my jesteśmy tolerancyjni, jak robisz, tak jak ja. Jak jesteś inny, to jest zło. I teraz zobacz, wahadło poszło w drugą stronę. Te osoby zaczynają się dopominać swoich praw. Ale tak naprawdę co to znaczy? Nie piętnuj czegoś, czego nie rozumiesz, bo ty jesteś taki. One nic innego nie zrobiły, jak pokazały nam lustro. Jak my przez lata całe, kochani, z całym szacunkiem, ja wiem, że tu głosy w głowie, ja tak nigdy nie robiłem. Tak, tak, tak. Nawet kiedy opowiadałem kawały, nie? Więc to jest ten element, który jest szczególnie w tej chwili widoczny od lat, dotyczący rasizmu, tak? Czyli człowiek, który coś robi, ale wystarczy, że ma inny kolor albo coś i zwrócisz mu uwagę, to jesteś rasistą. A teraz to absolutnie nabrało, już nie chcę wchodzić w politykę, bo to, co się dzieje teraz na świecie, jest po prostu jakimś wywróceniem status quo i ma to pewien cel. Natomiast zobacz, co się dzieje w Anglii. Nie wolno ci już powiedzieć, tak?
1: Ale ty mówisz o rasizmie, a dowcipy o teściowej?
0: No dokładnie tak.
1: Nie?
0: Oczywiście, że tak. I to jest życie i tak dalej. I wszyscy się z tego śmieją, bo wiedzą, że to jest dowcip. I to jest dowcip, ale teraz trafiasz na osobę, która nie potraktuje tego jako dowcip, tylko ją to dotknie, tak? Więc popatrz, w pewnym sensie Mamy poczucie, że z każdej strony nas się ogranicza. Nie rób tego, nie rób tego, nie rób tego. Ale jak przyjrzysz się bliżej, to ograniczenie jest wymuszeniem, troszkę poprzez strach, ale wymuszeniem zmiany nawyków. Teraz dlaczego my się buntujemy? Znowu będę może monotematyczny, ale buntujemy się dlatego, że jeżeli mamy swoją pierwszą perspektywę i jestem takim gawłem, który chce polować, i usłyszę, nie rób tego, dlaczego to robisz, to automatycznie jak gdyby nie zastanowię się, nie znając tych perspektyw, nie zastanowię się nad tym, że to nie ja czy moje pomysły są szalone, tylko sposób, w jaki je wyrażam, mogą być. A więc tu nie jest kwestia przestań to robić. Nie. Właśnie cała zabawa polega i to staramy się pokazywać w emitypach, że to jest to sławetne. Chcesz coś zmienić, to odczep się od siebie, przestań siebie naprawiać, nigdy nie byłeś popsuty, tak? Ale przyjrzyj się sobie, zobacz swoje pragnienia, zobacz swoje chęci, zobacz swoje rzeczy i przyjrzyj się dopiero wtedy swojej garderobie, w jaki sposób je przedstawiasz. Bo bardzo często w 90% przypadków ja pomijam patologię, tak? Taką.

0: I teraz wracam do relacji, bo o tym głównie mówimy, tak? Tu na przykładzie Pawła Gawła, ale relacji, czy sąsiedzkich, czy już później w domostwie, czyli żyjemy w jednym domu. Osoba chce coś powiedzieć, a druga mówi, tak nie rób, tak mi nie mów. To co, mam w ogóle nie mówić? Zobacz, to jest standard rozmowy, tak? Czyli wahadło, nie rób tego, czyli cierpię, znoszę coś, jakieś zachowanie, jakąś reakcję, po czym jest tego tak już dużo, że to moje cierpienie wynikające z powstrzymywania siebie, z powstrzymywania reakcji, nagle powoduje, że mówię, dość, przestań to robić. To co, wahadło idzie w drugą stronę, mam w ogóle nie robić? Czyli nie odzywaj się tak do mnie, to mogę się w ogóle nie odzywać. No nie, nie o to chodzi, no to o co ci chodzi? I latamy wahadło i mamy konflikt. Tymczasem zwróć uwagę, to jest też druga perspektywa, czyli to jest nauczenie się, to jest nawyk, który nabraliśmy w naszym funkcjonowaniu w środowisku, że tak się zachowujemy. Ale czy słyszałeś u kogokolwiek, słuchaj, możesz tak do mnie nie mówić? A jak mam powiedzieć to, żebyś nie czuła się, czy nie czuł się urażony? Popatrz, również zadaję pytanie, ale w tym momencie jakby mówię, Maciek, to jak mam wyrazić siebie, żeby tobie nie przeszkadzało? Wracamy do Pawła i Gawła. Paweł przyszedł zdenerwowany już i co ty robisz, sąsiedzie, nie da się, pretensje. Wyrzuca swoje cierpienie nagromadzone. Gaweł mógł zapytać, okej, to jak mam bawić się, spędzać czas, żeby tobie nie przeszkadzać. I na przykład Paweł mówi, no to wiesz co, ja chodzę od rana do wieczora, czy tam o tych godzinach na pracy i wtedy sobie szalej. Okej. I popatrz, dochodzimy, nie ma tutaj kompromisu jako takiego, tak? Jest tylko stworzenie nowej przestrzeni, nowej sytuacji, w której każdy dalej siebie może realizować. Ale wymaga to świadomości, wymaga to współpracy i wymaga to jakby wspólnego zrozumienia, wspólnego języka. I tego wspólnego języka, czyli tej drugiej perspektywy wspólnej, nam brakuje. Nie chodzi o słowa, chodzi o sposób, o składnię. Czyli nie to, co mówisz, a to w jaki sposób to mówisz, będzie stymulowało i działało na drugiego człowieka. I teraz, jeżeli wydaje wam się to tylko filozofią, no to znowu powiem o swoim podwórku troszeczkę, tak? Czyli nie tylko już nie będę się posługiwał, znaczy będę się posługiwał doświadczeniem z pracy z różnymi parami, czy bezpośrednio, czy poprzez analizy, ale również u siebie. Ja mam na przykład nauczyciela, który doskonale wiem, bo sobie sprawdziłem oczywiście Emityp, który akurat działa na mnie, czyli patrzcie, rezonans, tak? Ci, którzy tam troszeczkę znają Emitypy, wiedzą, że jak ja robię to, to ktoś robi to i tak dalej, i tak dalej. To jest ten rezonans, który porusza pewne rzeczy. I akurat on na mnie działa w ten sposób, że mi się mózg wyłącza. Po prostu. Czyli w emitypach jest to, z humorem określamy pustostan, tak? Czyli to jest taki stan zen umysłu, że umysł wchodzi jakby w relaks, co oznacza, że ma bardzo duży wysiłek, żeby łączyć, myśleć, rozumieć, przyczepiać pewne rzeczy, konstruować pewne rzeczy. On po prostu jest wypoczęty. A więc w takim stanie zmuszanie człowieka do tego, ale pomyśl, ale robisz, przynosi dokładnie odwrotny efekt. Czyli to się po prostu blokada z wiedzą. Każdy to ma w różnych sytuacjach, tak? To pokazuje emityp, ale na przykład jest to osoba, która wchodzi na egzamin, przygotowana, obryta, wchodzi na egzamin, dostaje pytania i pustka w głowie. Pusto, nic nie może, zaczyna się denerwować, irytować, to jeszcze bardziej zwiększa pustkę i nagle nie ma, gubi się, słyszy pytanie, mózg słyszy, niby rozumie, ale nie potrafi tego, wiesz, tej konstrukcji uruchomić. Wychodzi z sali i co było? No to i to, przecież to jest o tym i o tym. No kurde, przecież ja to wiem. Albo wraca do domu i sam mówi, no przecież ja to wiedziałem, nie wiem. Pustka w głowie. I to jest właśnie ten stan umysłu, tak? I teraz, co ja robię? Wiedząc o tym, mogę się wściekać, ale ten mój nauczyciel, wspaniały, też to wie, bo myśmy o tym rozmawiali i ja już po prostu w czasie lekcji, on mi mówi, ja notuję, ja sobie nagrywam, ja sobie robię, a później po lekcji ja siadam 15 minut i wracam z powrotem i sobie jakby przerabiam tą lekcję. Mówię, przecież to oczywiste, to jest zrozumiałe, tak? Ale akurat ja mam z nim tak. Dlaczego w takim razie nie zmienię nauczyciela? Bo jest dobry. Okej? Okay? Bo jest dobry. Dlatego, że jest praktykiem. Nie tylko teoretykiem, tylko jest praktykiem. I on mi pokazuje te strony od rzeczy praktycznej. Pewnie ta nauka poszłaby szybciej, gdybym to kojarzył w czasie, nazwijmy to, zajęć. Ale to nie działa. Po prostu, tak? Ale zobacz, ja mam świadomość tego, co to jest. Natomiast...
1: Ale ta wiedza na temat

0: tego przykładu, który dałeś, idealnie pasuje na przykład do szkoły
1: Dokładnie tak.
0: i do nauczycieli.
1: Dokładnie tak.
0: Jedni mają właśnie to, a drugi będzie jeszcze tak mówił, tak spokojnie, że dzieciaki zasypiają na przykład,
1: Na
0: nie?
1: przykład.
0: Na przykład, albo pobudza ich gdzieś.
1: Tak. No to są różne elementy, warto na to zwracać uwagę, ale teraz zobacz, powiedzmy, że jestem bez tej wiedzy. Jak długo bym wytrzymał z takim nauczycielem? Prawdopodobnie na 99% skończyłoby się to tak, że skoro on mi mówi, popatrz co mózg robi, on mówi, on wie, on potrafi, a ja nie kumam, ja nie robię, to ja się do tego nie nadaję. Ja się do tego nie nadaję, ja nie umiem, ja nic z tego nie rozumiem. Czy to coś wam przypomina w waszych życiach? Ile razy nie biorę się za coś, bo ja tego nie rozumiem, bo ja tego nie umiem, tak? I teraz zobacz, jeżeli my przez życie budujemy swoją drugą perspektywę, nasze właśnie marzenia, tworzenia, zachowania i wyrażanie tego, i spotkamy się z inną osobą, która stymuluje u nas inne obszary, i automatycznie również te obszary nauczymy się wyrażać, czyli na zasadzie, czego ja się nauczyłem, jak nie rozumiem. Jeżeli nauczyłem się i nabrałem nawyku, jak coś nie rozumiem, to się nie załapię tego, bo ja się do tego nie nadaję, to po pierwsze tworzę sobie komfort, bo już mnie to nie stymuluje negatywnie, tak? Ale jednocześnie wbija mnie to w to, że ja się do tego nie nadaję i tego nie umiem. Czy to już ci świta, jeżeli chodzi o poczucie własnej wartości?
0: No, w pewnym sensie tak, ale z drugiej strony trzeba wziąć pod uwagę coś takiego, że trening czyni mistrza.
1: Oczywiście, że tak, tylko jak chcesz trenować coś, do czego się nie nadajesz?
0: Ha! Po sobie. Ja mam
1: No.
0: lewe ręce do roboty takiej manualnej. Ja nauczyłem się pracować głową i słowem i tak dalej. Natomiast wielokrotnie, jak biorę coś manualnego, mówimy o tym, o weekendzie. Żona kupiła nowego grilla. I jak zobaczyłem tego grilla, to się za głowę złapałem. Wyobraź sobie, żeby w grillu było 40 śrubek.
1: O, to nawet policzyłeś.
0: No to tak wiesz, rzucam na rybkę, nie? Bo to tak mniej więcej. Tyle trzeba instrukcja obsługi. A ja, jak patrzę na instrukcję obsługi, to ja po prostu chory jestem.
1: Maciek, i właśnie ja o tym mówię. Dziękuję ci bardzo, bo pokazałeś przykład, co się dzieje na poziomie podświadomym, bo to wszystko funkcjonuje w podświadomości. Co się
0: Dokładnie.
1: dzieje na podświadomości? I teraz, skoro masz przez życie przekonanie, tak to już nazwijmy popularnym językiem, że ja mam dwie lewe ręce i się do tego nie nadaję, to jak tylko zobaczysz potencjalne zadanie, które od ciebie by wymagało, to momentalnie podświadomość wchodzi już w program. Tak? Wchodzi
0: Tak.
1: w program. A teraz no nie chciałbym poruszać, ale powiedzmy, że masz ten grill, przywozisz go do. Abstrakcja, tak? Ale masz tyle lat, że powinieneś sobie pewne rzeczy przypomnieć. Przywozisz go w prezencie do swojej lubej, którą chodzisz.
0: Ale
1: Pomimo, żebyś się wściekał, czy nie próbował, a ona by powiedziała: ojej, grill, ale jak ja to zrobię? W jaką rolę byś wszedł? Pomimo tego, że wysiłek masz taki sam, to jednak byś to zaczął robić, bo masz inne nastawienie. Krok za krokiem, krok za krokiem. O, to nie jest trudne.
0: Tak, ale muszę ci powiedzieć, dlaczego to zrobiłem, bo
1: No.
0: to też jest istotne. Trwało to ze 2 godziny, albo i lepiej. Zmęczony kości bolą, bo to trzeba się na tego, ale pomyślałem tak. No, kupiła ładny. Bardzo ładny. I taki praktyczny. A jeszcze goście przyjdą i zobaczą. Tak? A ja to zrobię i to będzie gotowe. Ta myśl spowodowała, że mimo tej naprawdę taki gdzieś w środku takiego
1: Blokady. Blokady.
0: oporu zrobiłem to.
1: No gratuluję ci. Ja wiem, że dla ciebie to jest wysiłek i tym bardziej ci gratuluję, tak? Natomiast zobacz, powiedziałeś wcześniej, trening czyni mistrza. Jako dziecko my się nie poddajemy, że nie możemy zrobić pierwszego kroka. Nie poddajemy się, że mamy się nauczyć na rowerze i nam nie wychodzi, ponieważ to pragnienie jeżdżenia jest większe niż trud, który my możemy wyrobić. A teraz Powiedz, i skoro ta zasada jest i ona pozwala nam dzisiaj być tym, kim jesteśmy, to dlaczego my ją pozornie, podkreślę, pozornie zaniechamy w ciągu życia, czyli ignorujemy w ciągu życia? Jakbyśmy dochodzili do wniosku, już się nauczyłem i to, co umiem, no to już umiem, a resztę nie muszę. Wiesz, dlaczego podkreślam pozornie? Ponieważ my wciąż dalej się uczymy. Idę do nowej pracy, idę w nowe środowisko, jadę gdzieś, nie wiem, na wczasy. Wszystko muszę poznać. Przecież tam nie jest sklep tak jak u mnie. I teraz zobacz, jak ludzie podchodzą. W takich prozaicznych rzeczach, kochani, przyjrzyjcie się sobie, ale bez oceny. No tu mi to nie pasuje, bo w domu to mam tak, a koło domu to miałem lepiej, bo było wygodniej. To wszystko świadczy o naszej strefie komfortu, bo do tego domu też pierwszy raz kiedyś przyjechałeś i też się nauczyłeś. Czyli o co tutaj się rozbija? O naszą automatykę, czyli o nasze nawyki, a to jest druga perspektywa. Teraz piję do tego, że w momencie, kiedy wchodzimy z pewnym bagażem doświadczeń, bagażem strefy komfortu, czyli sposobu, w jaki wyrażam pewne rzeczy, wchodzimy w interakcję Paweł z Gawłem, tak? Czyli, nie wiem, Adam z Ewą. I teraz te dwa światy się spotykają, to naturalnie każda ze stron będzie jak Paweł, do pewnego momentu coś znosiła, akceptowała, ignorowała, udawała. Do pewnego momentu, ale to cały czas się odkłada. Niewygoda, niewygoda, niewygoda. Czyli to jest ten sławetny kamyczek w bucie, który w ogóle nie przeszkadza, ale po 20 kilometrach marszu. Okay? I my, nie zwracając na to uwagi, dochodzimy do tego, że jesteśmy w sobie tak zamknięci, tak napięci tą uważnością, że brakuje nam czego? Przede wszystkim tego swobody, tej swojego luzu, tak? Swojego luzu, ale co ważniejsze, brakuje nam tego, tej akceptacji z drugiej strony. Mhm. Czyli ja nie mogę, żeby być akceptowanym, to ja nie mogę być sobą, muszę być taki i taki. To jest to tworzenie, to jest wiele składni, tak? Ale między innymi to jest to tworzenie swojego wizerunku, do którego później ja chcę się dostosowywać. To musi wywołać konflikt, jeżeli nie ma tutaj zgody.
0: Tak, ale wiesz, wracając do relacji, początek relacji damsko-męskich zazwyczaj jest taki, że jest to zauroczenie. Jest
1: no tak.
0: Tak, a w pewnym momencie mogą być jakieś tam drobne rzeczy, które nam zaczynają gdzieś
1: wspierać.
0: Ale my akceptujemy, bo kocham, bo to, bo tamto, bo siamto. I w pewnym momencie, tak, zbierze się tych kamyczków cała kupa, no i potem zaczynają się problemy w relacjach.
1: Tak. To, że się zaczynają problemy, to jest natura, natomiast to, w jaki sposób zaczynają się te problemy i jak one są rozwiązywane, to już jest zupełnie jakby inny obszar, dla mnie przynajmniej, tak? No bo teraz zobacz, co się zaczyna, znowu popatrzmy na procesy. Jeżeli ja się w jakiś sposób zachowuję i widzę z twojej strony akceptację, no to ja się zaczynam, normalnie zachowuję. Nie wiem o tym, czy w twojej perspektywie pierwszej, czy to wywołuje neutralność, czy zachwyt, czy niechęć, tak? To już pójdźmy tak ekstremalnie. Bo nie wiem, bo jeżeli ty mi pokazujesz, że jest okej i jeszcze się uśmiechasz i jeszcze robisz, wiedzą to panie, które śmieją się często z dowcipów, w których mówię, jaki baran, nie? Ale tu kobiety są w tym rewelacyjne. Mistrzostwo wręcz, więc wpadamy tu w pułapkę, a później słyszysz, a bo ty jesteś taki głupi baran, no ale przecież śmiałaś się. No śmiałam się, bo się śmiałam, ale to wcale nie jest śmieszne, nie? I nagle zaczyna coś się dziać. Ja zachowywałem się, ja się zachowałem, Maciek lubił, nawet przychodził, chodził, o, chwalił i tak dalej, to ja nabrałem jakby takiej pewności, że to, co robię, jest dobrze. I nagle między oczy, ni stąd, ni zowąd dostaję, bo ty jesteś taki, taki.
0: Ja. To Mirek, to jeszcze nic, ale tobie ci powie z uśmiechem, ale koleżance obrobi ci tyłek za przeproszeniem, tak?
1: Tak, i to koleżance czy koledze, tak? Bez dwóch zdań. Więc zobaczcie, z czym my mamy do czynienia? Tak naprawdę ja to nazywam wprost hipokryzją wobec samego siebie, bo po pierwsze, żeby cokolwiek zrobić z czymś, co nam nie odpowiada wewnętrznie, musimy to u siebie zobaczyć i nazwać. Nazwać, ale uwaga, bez oceny. Nie lubię tego, nie sprawia mi to przyjemności, a taka rzecz mnie denerwuje. I to jest jakby nazwanie autentyczne odczucia w sposób, jaki się nauczyliśmy, tak? I dopiero tutaj jest drugi jakby level, drugi poziom. Okej, to jakby mogło to wyglądać, żebym ja to lubił? I czasami to nie sama czynność mnie denerwuje, ale okoliczności, w której ta czynność się odbywa, tak? No i tutaj bardzo prosty przykład. Ile razy, nie wiem, kobiety, mężczyźni to mówią o tym, to jest głośne, tak? Więc łapmy te stereotypy, które funkcjonują, tak? Że kobietę głowa boli. Bo moja kobieta to nie lubi, jak ja ją dotykam, jak ja chcę ją przytulić, to wrzeszczy na mnie, ucieka ode mnie, a kiedyś to się przytulała i tak dalej. No to co się uczy mężczyzna? Nie dotykać. I zobacz, jakbyśmy mieli to tak skrócić, ten dialog, żeby on wybrzmiał, wyjaskrawi, to jest tak. Przychodzę, chcę się przytulić, nie dotykaj mnie. No dobra, to cię nie będę dotykał. Ale to nie o to chodzi. No i jest dysonans poznawczy. To o co ci chodzi? Mam dotykać, czy mam nie dotykać? No dotykaj, ale inaczej. Albo dotykaj inaczej. I to są takie hasła, które nie są żadnymi wskazówkami, ale powodują paradoksalnie bardzo dużą tworzy się przestrzeń, tworzy się przepaść, tak? Bo każdy pozostaje w swoim wahadle. Chcę to robić, ale nie mogę tego robić, to co mam zrobić, co zrobię, to źle, jak tak, to nie tak, to tak, to nie tak. Dlaczego? Bo nie mamy, jak teraz mówimy o jednej stronie, nie mamy, że tak powiem, wachlarza sposobu zachowań.
0: Tak? Ale wiesz, co mi przypomniało? No. Coś takiego. Kobieta, mężczyzna, tam mówi, że i poszli do psychologa i on mówi, że boi się ją dotykać. Mhm. A pyta się psycholog, a pani lubi dotyk? No lubię, ale nie w Biedronce.
1: No, dokładnie. Dokładnie tak. Więc zobaczcie, często padamy ofiarą, ja to nazywam tym bigosem sławetnym, tak? Mamy środowisko, czyli ja versus środowisko. W skład mojego środowiska różne sytuacje są. Wchodzisz na przykład, Maćku, ty, ale są różne okoliczności. I teraz, jeżeli ja ciebie spotykam w okolicznościach różnych, no to mam rozróżnienia. Ale jeżeli cię spotykam cały czas tylko wtedy, kiedy, nie wiem, jak to ekstremalnie nazwać, kiedy cierpię z jakiegoś powodu i zawsze w tym czasie jest Maciek, to jest ten sławetny dowcip. Salcia, jak nas brali do obozu, byłaś ty przy mnie? Byłam, Mosiek, byłam, tak? A wtedy to ty byłaś przy mnie? Oj, byłam, byłam. A jak żeśmy nas wyganiali i tam byłaś? No byłam. Skracam specjalnie, żeby tego nie rozluźniać. No bo, a czemu ty tak, Mosiek, pytasz? Bo mnie to się wydaje, Salcia, że ty mnie całe życie pycha przynosisz. Tak? I to są właśnie te okoliczności, więc jeżeli rozróżnimy w środowisku okoliczności plus osoba, z którą mamy interakcję, to przede wszystkim powinniśmy postarać się na początek zacząć zauważać, co faktycznie w tym środowisku nam przeszkadza. Że on powiedział coś, czy ona powiedziała, czy zrobiła, czy to, że nie w tym czasie to zrobiła. Popatrz, jest diametralna różnica, tak? Czyli ty idziesz do wanny, a w tym czasie żona stawia obiad i cię opierdziela, że będziesz zimne jadł. To obiad jest niedobry? Z jej punktu widzenia ona szykuje obiad, ona robi, ona się stara, przychodzi, a ty nie przychodzisz do stołu. Tak? Czyli zobacz, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Racja jest jak dziura w D, każdy ma swoją. I to jest szczera prawda. Każdy świat, cały świat, który widzimy, jest jedyną prawdą, którą znamy, doświadczamy na wielu poziomach i wszystkimi zmysłami. Więc w momencie, kiedy ktoś mi przychodzi i mówi, że to, co ja widzę, to, co ja czuję, to, co ja dostrzegam, jest nieprawdą, no to ja dostaję komunikat, który powoduje dysonans poznawczy. To ja tego doświadczam i to jest prawdą, a ktoś mi mówi, że to nieprawda. Tak? Czyli wiesz, mówisz, o jest mi źle, bo to nie, bo to jest Matrix. Twój mózg eksploduje. Jaki Matrix? Jak to dotykam, jak dostaję pismo, jak ten tutaj, jak mi policjant wkłada mandat, to jaki to kurde Matrix? No to nie istnieje. Serio? I dopiero wiesz, żeby funkcjonować w tym, nie możemy sobie robić bigosu. Warto coś rozłożyć na części, żeby znaleźć, uwaga, rozróżnienie. A rozróżnienie znajdziemy wtedy, kiedy będziemy nazywali rzeczy jakby w różny sposób. Po to je rozróżnić, tak? Piłka i piłka. Weź piłkę. Boże, do metalu. Tak? Ja pamiętam, słuchaj, jako dziecko, to jest taki przykład, jako dziecko było... Świniobicie. Można o tym głośno mówić? Nie wiem. Dobra. I wujek poszedł na działki utłuc warchlaka, żeby było mięsko. No i tam w domu jako dziecko, o ileż ja miałem lat, 7, 6, maleństwo, ale to mi tak utkwiło. I cały czas w domu to trzeba zrobić ropę, trzeba zrobić ropę. No to jak Miruś usłyszał ropę, no to co to ropa jest? No na CPN-ie, no to trzeba iść na... I kurde, pół dnia dupę trułem, kiedy pójdziemy, popatrz dziecko, kiedy pójdziemy, bo tam wujek już poszedł, już jest, a kiedy my po tą ropę pójdziemy? Bo dla dziecka było ważne, żeby pójść po tą ropę, tak? I w końcu gdzieś tam po długich godzinach mama się zapytała, co ty chcesz z tym CPN-em? O co ci chodzi? Czemu ty na tą stację chcesz iść? No po ropę. I zorientowała się, mówi, dziecko, nie, to jak się robi wodę z solą, taką mocno nasoloną, żeby mięso wyleżało się, tak, zapeklować, to się nazywa ropa. Tak? No. Tak to nazywali ropa. No i zobacz, dziecko nie skojarzyło, że w tym kontekście słowo ropa oznacza zupełnie coś innego. I ty masz też doświadczenia, bo wielokrotnie tutaj nawet na audycjach mówiłeś, że dzieci twoje wchodząc w ten wiek, a co to znaczy, a co to znaczy, albo co to znaczy. Ale kiedy dziecko ci nie zada tego pytania, to jesteś przekonany, że rozumie. Dziecko, pół biedy. Dlaczego? Bo dziecko jak nie rozumie i zrobi błąd, a bo to głuptas jest, nie? A to jest głuptas. Ale dorosły, on już nie ma prawa być głuptasem. Dlaczego nie rozumiesz tego, co ja mówię? I zobacz, żeby jeszcze było zadane takie pytanie, ale to nie jest zadane te pytanie, tylko to jest, bo ty nie rozumiesz, bo ty jesteś głupi i od razu w ciebie rzut. No to co robisz? Wolność Tomku w swoim domku. Zamieniasz się w Pawła, to ja ci pokażę. I paradoks polega na tym, że to robimy w ogóle nie zdając sobie sprawy z tego, że zachowujemy się jak Paweł. To ja cię nauczę. Tak? To ja cię nauczę. I wchodzimy w element takiego odbicia piłeczki, ale wzmocnionego masz poczuj. No i mamy eskalację. Kłopot w tym, że jeżeli wejdziemy w taką eskalację, to zabrnęliśmy w ślepą uliczkę, bo musi się wydarzyć coś niezwykle silnego, żeby się w cudzysłowie pogodzić. Ponieważ pogodzenie wiąże się z kolei z bólem przyznania się do winy albo udawania, co gorsza, że to nie istniało. A to jest kropelka kolejna do wiaderka, do szafeczki, tak? I teraz zobaczcie, znowu ktoś powie, filozofia dzielenie. Nie, przyjrzyjcie się, to jest właśnie nasze życie i błędy, które popełniamy. Dlaczego je popełniamy? Będę jak mantrę powtarzał. Bo nie mamy wzorców. Bo nie usłyszeliśmy w dzieciństwie, jak mama z tatą mieli odmienne zdanie, hasła. A jak, co rozumiesz pod tym? A jak definiujesz to? A co dla ciebie znaczy? My tego nigdy nie słyszeliśmy w dzieciństwie, tak? Albo czy w środowisku. Bo generalnie środowisko funkcjonuje w tej chwili już bardziej na poleceniach niż faktycznie na funkcjonowaniu. W szkole jesteś, nie zachowuj się tak, nie rób tak, nie rób tak, nie rób tak, tak źle, tak źle, tak źle, tak źle, tak źle, tak źle, kara, kara, kara, kara, kara. No to czego się nauczyliśmy? No,
0: ale to, co powiedziałeś, ja w pracy z klientami, z parami szczególnie, najczęściej słyszę z obu stron, bo ona albo
1: tak, on
0: nie rozumie.
1: Dokładnie, bo on nie rozumie, ona nie rozumie. Nikt nikogo nie rozumie. I teraz zobacz, to jest tak, nie jedz tego grzyba, bo się zatrujesz. Prawda? Ale jeżeli usłyszysz, mogę zjeść tego grzyba? Możesz, ale się zatrujesz. To też jest prawda. Tylko zobacz, komunikat brzmi zupełnie inaczej. Nie jest zakazem, a jest na zasadzie możesz wszystko, ale czy to jest korzystne? Rozumiesz w tym haśle niezwykle jednym zdaniu, jaka jest mądrość zawarta? Możesz wszystko. Możesz mnie uderzyć, ale czy to jest korzystne? Możesz mnie uderzyć, ale ja ci oddam. Chcesz sprawdzić? Chcesz zobaczyć, na ile mnie stać? Chcesz się zmierzyć? Możemy, ale do czego to przyprowadzi? Czy w ten sposób staniemy się silniejsi, czy w ten sposób się osłabimy wzajemnie? Czyli mamy się budować, czy mamy się wzajemnie niszczyć?
0: Tak, według zasady, kto mieczem wojuje...
1: Od miecza ginie. Jak raz wejdziesz na drogę gwałtu, musisz nią podążać, tak? Jeżeli raz wejdziesz na hasło robienia, wejdziesz na ścieżkę, w której musisz cały czas się pokonywać, cały czas robić, to gdzie tam miejsce zostanie dla ciebie? Potem, jeżeli coś uzyskasz w tym nacisku, no to w drugą stronę cały czas będziesz musiał używać tego nacisku, no bo już zrobiłeś ten wizerunek w stosunku do siebie, tak? I muszę być. I to jest, wiesz, skrótowo są to sytuacje, które powodują, że tak naprawdę jako jednostka coraz bardziej czujemy się wyalienowani, coraz bardziej czujemy się niezrozumiali, I ktoś powie, no nieprawda. Dobra. Mamy, może my jesteśmy w takim ograniczonym rynku ludzi, którzy już zaczynają widzieć, że coś im uwiera tak silnie, że już szukają, co to jest, tak? I trafiają do nas, nazwijmy to z pomocą, z ciekawością, z jakimś tam innym rzeczą, bo dopóki ten kamyczek w bucie nie przeszkadza aż tak bardzo, dopóty cierpimy. Ale jak on już opetrze tak nogę, że nie mogę stanąć, to wtedy idę do lekarza, tak? Do lekarza. Albo ściągam tego buta i się przyglądam. Właśnie ja na to staram się uczulać i tym są emitypy nie determinantem twojego życia, że ty jesteś taki, będziesz robił to i to, a wtedy to. Nie. To są potencjały, to jest mapa twojego przetwarzania informacji, energii i reakcji, czyli mapa procesów. Natomiast zupełnie inną rzeczą, i tak, to jest tak samo jak jako człowiek masz dwie ręce, dwie nogi, dwoje oczu. Jeżeli coś zostanie uszkodzone, to jest to uszkodzenie. Naturalnie zdrowe powinno być, czyli ciało ludzkie jest zdrowe. Każda choroba jest anomalią. Tak? Każda choroba jest anomalią, bo ciało jest zdrowe i wie o tym fundament medycyny chińskiej, czyli homeostaza, tak? I ci, którzy się zajmują zdrowiem, to wiedzą. I to już się głośno mówi. Natomiast dokładnie to samo dotyczy psychiki człowieka, czyli przetwarzania informacji. Bodziec i moja reakcja. Jaka ta reakcja jest? Wyuczona. Jak jest zagrożenie, to spierdzielaj. Po prostu, tak?
0: Albo walcz.
1: Albo walcz, dokładnie tak. Ale czy spierdzielaj, czy walcz, mechanizm jest taki sam. Organizm napina mięśnie, wytwarza odpowiednią ilość adrenaliny i tak dalej. Prawda? Czyli przygotowuje się albo do ucieczki, albo do walki. Dokładnie tak samo wszyscy dowiedzą. Nie, jak się boisz psa, to on cię zaatakuje. No dlaczego pies ma zaatakować kogoś, kto się boi? No bo patrzymy na to przez pryzmat inny. Jak się boję, to chcę uciec, odejść i tak dalej i nie jestem agresywny. Ale jest to ten sam element przygotowania jak do walki, czyli adrenalina idzie w górę, tylko ja chcę uciekać, a nie walczyć. Ale pies nie rozróżnia, czy on chce uciec, bo pies patrzy na twoją drugą perspektywę i wyczuwa te rzeczy, które my sobie ograniczamy, tak? Racjonalnie. Więc pies widzi przygotowanie. No to jak jest przygotowanie, to też się przygotowuje. Tak reaguje.
0: Ale zwróć uwagę, że jak człowiek ucieka, to drugi zazwyczaj go nie goni. Zazwyczaj.
1: No powiedz to złodziejowi.
0: Jak człowiek ucieka przed psem, to jakoś kurde pies nas goni, nie?
1: Oczywiście, że tak. I wiedzą ci, którzy pracują, że pies, jeżeli idziesz na psa, to pies się wycofuje, bo to jest to forma. Dopiero najczęściej, kiedy pies zaatakuje, kiedy cofasz rękę, kiedy chcesz go kopnąć, odskoczy, ale jak cofasz tą nogę, to wtedy jest to moment. Piękna, to są podstawy sztuk walki, tak?
0: Tak.
1: I podstawy Wing Chun, ale to są zupełnie inne rzeczy. Natomiast to wszystko jest obserwacja natury i skuteczności, prawda? I teraz zobacz, jeżeli przeniesiemy, to widać, bo to jest fizyczne. Ale nie widać do końca tych procesów, jeżeli nie wiemy, jak one funkcjonują w postaci relacyjności, czyli słownej. Bo to też dzisiaj mówi się głośno o słownej agresji, o pasywnej agresji, tak? I tak dalej, i tak dalej. Niby przecież ja nie jestem agresywny, ja spokojnie mówię. A kurde, potrafi doprowadzić do, tak? To jest ta postawa pasywno-agresywna. No to ty to bardziej znasz. Natomiast głównie chodzi o to, że wiesz, patrząc na emitypy i poznając swój emityp, czyli swoją mapę, ja wiem, które obszary u mnie jak funkcjonują procesowo. Tak? I zdaję sobie sprawę dzisiaj świadomie, na przykład właśnie, że jeżeli ja sobie rozluźnia się moje ciało, to rozluźnia się też mój umysł. I to jest cudowny czas relaksu, kiedy możemy sobie pitu-pitu porozmawiać, kiedy to wymaga, płynie automatycznie, nie jest człowiek zaangażowany, jest to takie fajne rozmowy, ale wystarczy, że potrzebuje się, że tak powiem, wkręcić w rozmowę, wziąć w niej aktywny udział, nie to, że poszło, przyszło, moje ciało musi zacząć się ruszać. Inaczej, czyli ekstremalnie powiem, jak leżę rozluźniony i ktoś ze mną chce prowadzić rozmowę, przeszkadza mi, to jest uczucie, że jest intruzem. Ale jak usiądę, jak zacznę gestykulować, robić, moje ciało wchodzi w ruch, czy notować, momentalnie te myśli inaczej funkcjonują i te połączenia inaczej funkcjonują.
0: Ja jestem tutaj takim idealnym, jak znasz przecież mój emityp, takim przykładem, Jak ja nawet przez telefon rozmawiam, to ja kurde ścieżkę wydepczę.
1: Dokładnie, dokładnie. Wiele osób to zna. Tylko tak, ktoś mówi, ja tak mam, a ja tak nie mam. Ja to emityp pokazuje, kto tak ma, kto tak nie ma. Okay? To właśnie o to chodzi, że my mamy do tej pory taką hasło, nawet wiesz, cała psychologia z wielkim szacunkiem do niej, z wielkim szacunkiem do niej, mówi, no bo takie jest zachowanie człowieka, takie jest zachowanie człowieka. Tak, jeżeli weźmiemy statystycznie, to tak, bym powiedział, że 70-80% ludzi tak to będzie działało, bardziej albo mniej. I to bardziej albo mniej jest bardzo istotne. Czyli na przykład ten sam model na ciebie będzie działał powiedzmy w 60% skuteczności, na kogoś w 80%, a na kogoś w 100% wszczelone. Ale zobacz, to jest chybił, trafił. Ale też jest grupa, na której to w ogóle nie zadziała, albo wy jesteście inni. Albo ty coś tam, albo masz blokadę i próbujemy wytłumaczyć, dlaczego nie działa, a to w ogóle nie jest ta miara, w ogóle nie jest ten sens. I to psychocybernetyka pięknie pokazała, tworząc zupełnie inną systematykę, zupełnie inne podstawy, czyli inaczej nazywając, odwracając rolę. Nie obserwujemy zachowania, tylko proces, na bazie którego jest zachowanie. I teraz, co to nam daje, Macieju? Jeżeli wiem, na przykład, że ty w domu tak, a nie inaczej funkcjonujesz, i powiedzmy, jesteśmy partnerkami, partnerstwem, tak? I mamy tą świadomość, to układamy w taki sposób funkcjonowanie w domostwie, żebyś ty się czuł swobodnie, ale również, żeby twoja swoboda nie była gawłem dla mnie Pawła, tak? Albo na odwrót. I żeby twoja reakcja dla mnie jako gawła, który w domu się tak zachowuje, nie była jak Paweł. A tymczasem właśnie to robimy. Zobaczcie, to właśnie robimy każdego dnia z naszymi partnerami, partnerkami, z naszymi dziećmi, z naszymi sąsiadami, z naszymi kolegami, koleżankami w pracy. W efekcie dajemy etykiety pod tytułem: ja tego nie lubię, ten mnie denerwuje, ten mnie to, ten mnie to. Selekcjonuje środowisko, tak? Natomiast, i to też jako osoba doświadczona, Maciek, zauważyłeś w życiu, że jeżeli tak dany człowiek znajdzie się w środowisku, w którym on nie chciał być, nie był, jest dla niego czymś niedobrym, czymś doskwierającym, czymś trudnym, ale wystarczająco długo będzie w tym środowisku i pozwoli sobie na taki luz, na przedstawienie się, że tak powiem, zaczęcie dostrzegania, to nagle okaże się, że to, co wcześniej dla mnie było niechęcią albo chaosem, nagle okazuje się swego rodzaju innym, ale porządkiem. I jak to wtedy nazywamy? Bo tam rządzą inne prawa.
0: Mirek, powiem ci tak, ja w tym momencie przychodzą mi do głowy tak mnóstwo różnych przykładów takich właśnie relacji. Szkoda, że nam się czas skończy, ale może, jak to się mówi, za tydzień pociągniemy ten temat, bo.
1: I właśnie to chciałem zaproponować, w związku z tym, że nam się czas kończy, a dopiero w zasadzie wchodzimy w ten element przykładu Pawła i Gawła, to chciałbym Was zaprosić na kolejną audycję, w której właśnie wejdziemy w te relacje, przedstawiając nie tylko takie na zasadzie ogólników, tylko konkretne przykłady, w których mam nadzieję, że większość z Was odkryje fragment swojego życia. Nie po to, żeby to zdyskredytować, żeby to ocenić, tylko po to, żeby to dostrzec. Bo de facto sprowadzi się to, ale to już w przyszłej części. Więc Macieju, dziękuję Ci bardzo.
0: Dziękuję również.
1: I wracamy do naszego domu Pawła i Gawła, i każdy do naszego domu Pawła i Gawła. No i życzę Wam, żebyśmy nie musieli być reakcyjni jak Paweł, a znajdowali sposób, jak to zrobić inaczej. Okay? Ale o
0: Okay.
1: tym sobie porozmawiamy już za tydzień. Dziękuję, kochani, z całego serca. Życzę Wam miłego wieczoru i do usłyszenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia, Macieju.
0: Do zobaczenia.
2: Radio Cenzura. Nie przegap swojego ulubionego utworu.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.

Tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co dwa tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc. Thank you.

teraz muszę cisnąć. A więc paramy się parami, dniami i nocami, życiem się paramy, czasem chciałbym się odchamić i niech słyszą wszystkie chamy.

tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.radiocenzura.com

tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Zebrałem już walizki, by wyjechać stąd. Rzucić ręcznik. Zawsze fajniej, gdzie nas nie ma. Gdzie spływa po...

0: Radiocenzura. Witam serdecznie w kolejnej audycji Bliskość bez tabu. Witam prowadzącą Katarzynę Cieszyńską. Cześć Kasiu.
1: Cześć Kasiu, witam wszystkich.
0: Dzisiejszym tematem audycji Bliskość bez tabu są różnice w libido w związku. Czy to normalne? No to jeżeli możemy zacząć od tego, żeby jednak zdefiniować, co to jest to libido.
1: No, najkrócej pewnie i najprościej mówiąc, to jest ta moja ochota na seks. Nie? Czy ja czuję w sobie potrzebę seksualną, czy nie? Czy mi się chce, czy mi się po prostu nie chce?
0: No i tutaj się okazuje, czy różnice w libido w związku to problem, czy po prostu normalna rzecz?
1: Zasadniczo to, że mamy różnicę w libido, czyli różnicę w tym, jak często mamy ochotę na ten seks, jest czymś naturalnym. I jak na to ma wpływ bardzo wiele czynników, począwszy od tych biologicznych, jak hormony, leki, po te takie nasze codzienne, jak stres i zmęczenie, po jakieś też uwarunkowania nasze osobiste. Więc w parze to bardzo widać. Wtedy się możemy jakoś spotkać z tym, że właśnie partner czy partnerka ma większą ochotę na seks, ja trochę mniejszą, albo odwrotnie, albo czasem ja mam większą, czasem mniejszą, podobnie partner.
0: A powiedz mi, Kasiu, tak z twojego doświadczenia, czy ludzie dobierają się tak w pary o podobnym libido, czy to nie ma znaczenia? Czy to dopiero wychodzi w trakcie?
1: Ja bym powiedziała, że to wychodzi dopiero w trakcie, bo kiedy mówimy o libido w parze, w związku, no to jakby oczywiste jest, że na początku, kiedy się poznajemy, kiedy ten związek jest jeszcze taki ciągle młody i trochę do poodkrywania tam sobie mamy i w tej naszej relacji, to libido może być znacznie większe. Bo tu już mamy, prawda, coś nowego, coś innego, jest taka duża potrzeba i też ochoty na seks. Mówimy wtedy też bardzo często o takim pożądaniu spontanicznym, że ja po prostu czuję i potrzebuję współżyć z tą ukochaną przeze mnie osobą. Natomiast im dłużej trwa związek, to wcale już tak nie wygląda. Różnie może być też z tym libido i ono nigdy nie jest stałe. O tym żeśmy też już trochę w jednej z audycji mówiły o libido w takich długotrwałych związkach.
0: W takim bądź razie, co wpływa na obniżenie tego libido?
1: Jeżeli w ogóle popatrzymy na libido w kontekście pary, to tam kilka rzeczy ma takie dość istotne znaczenie. Pierwszy to jest na pewno nasz obszar taki relacyjny, emocjonalny, czyli to, jak my się z sobą mamy. Czy nam jest po prostu przyjemnie razem, mamy do siebie zaufanie, doświadczamy poczucia bezpieczeństwa, czy na przykład jak jesteśmy w konflikcie, czy w jakiejś urazowości, czy jakiś lęk przeżywamy, no to oczywiste jest, że wtedy to libido jest wycofane. Nie mam ochoty na coś intymnego, na seks z drugą osobą. I tutaj chciałabym też się odnieść zrobić taką małą dygresję, bo pracując z mężczyznami, czy to psychoterapeutycznie w gabinecie, czy właśnie w ramach takiej terapii seksualnej, mężczyźni często jeszcze mówią o takim swoim stereotypie w świecie męskim. O tym stereotypie też często mówią kobiety, że przecież mężczyźnie zawsze powinno się chcieć, zawsze powinien mieć ochotę na seks. Czasami mężczyźni przychodzą i trochę opowiadają o swoich partnerkach jako tych, które na przykład po kłótni, po różnych trudnych słowach, których od siebie nawzajem usłyszeli, kobieta jest zdziwiona, że mężczyzna nie ma ochoty na seks, bo się już przecież pogodzili, albo się nie pogodzili, a przecież on powinien mieć ochotę na seks, bo on jest mężczyzną. No to jest taki duży mit. I zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn ta sfera emocjonalna jest bardzo ważna. Jeżeli ja przeżywam przyjemne, dobre emocje przy partnerze czy partnerce, to będę miała ochotę, czy będę miała ochotę na seks. Jeżeli nie, to tego też nie będzie. I to jest coś bardzo naturalnego. Kolejna rzecz, która ma wpływ w parze na libido, no to jest poziom naszego zmęczenia, poziom stresu. To będzie też coś, co będzie obniżało. libido w parze. Jak najbardziej, prawda, kwestie hormonalne, etap naszego związku, czy nie wiem, mamy małe dzieci, czy odchowane, jak mamy małe dzieci, to jesteśmy często zmęczeni, tego czasu też nie ma na seks. Zależy też od etapu związku. Także libido nie jest czymś stałym, zależy od wielu, wielu rzeczy.
0: Ale też tutaj się odwołuję do Twojego doświadczenia, Kasiu. Nie wydaje Ci się, że teraz, jeżeli chodzi o to libido, to właśnie takie nastąpiły czasy, kiedy kobiety mają większe, a mężczyźni mniejsze? Mi się tak
1: Wiesz co,
0: wydaje,
1: ja
0: że
1: powiem Ci, że w
0: też.
1: takiej mojej praktyce terapeutycznej tego nie obserwuję, że to jest
0: Nie?
1: tak różnie bywa. Chociaż gdzieś rzeczywiście, tak sobie myślę, w świecie różnych artykułów, takich paranaukowych też czasem takie głosy też się pojawiają.
0: No bo samo to, że teraz się tak na przykład przesunął wiek, jeżeli chodzi o kobiety, które zachodzą w ciążę. Dawniej to było jednak, no tam 20 lat to był
1: Tak.
0: ten wiek, a teraz się to przesunęło, że nawet po 40, koło 50 nawet już, kobiety się dopiero decydują na to, żeby mieć dziecko, czyli no, te zmiany hormonalne, to wszystko też ma wpływ później, nie, na to libido. A jak nie ma tego, tych zmian takich, no to wydaje mi się, że to libido jest takie właśnie u tych kobiet wyższe. Natomiast z mężczyznami tutaj, z tego co ja tak zaobserwowałam i też rozmawiałam kiedyś z jednym panem na ten temat, który się tym zajmuje, mówił, że tutaj, jeżeli chodzi o mężczyzn, to teraz jest duży problem z testosteronem u mężczyzn. Że on spadek tego testosteronu powoduje też to, że to libido później jest niższe. Jak ty o tym?
1: Wiesz co, tak, no, w kwestiach hormonalnych testosteron pełni taką zasadniczą, główną rolę u mężczyzn, ale również u kobiet. Jeżeli on jest na jakimś niższym poziomie z powodu na przykład, nie wiem, zmęczenia, przewlekłych chorób, no to oczywiście, że to będzie miało wpływ na libido. A ja sobie jeszcze też pomyślałam teraz, wiesz, jak mówisz o kobietach i o libido, tak patrząc, generalizując na pewno świat kobiecy, też sobie myślę, jeżeli to się już pojawia, to na ile to może też mieć związek, wiesz, z takim bardzo, nie wiem jak to nazwać, ale takim usamodzielnieniem się kobiet, takim trochę, prawda, że one już nie muszą być przy tym mężczyźnie, żeby, nie wiem, dobrze zarabiać, mieć jakiś duży komfort w życiu, też taki osobisty na poziomie materialnym. Na ile ta sprawczość kobieca w organizowaniu, najogólniej mówiąc, swojego życia, też może mieć przełożenie na to, że ja sobie bardziej pozwolę doświadczać swojej seksualności.
0: No właśnie, to też może na to mieć wpływ. No ale teraz przejdźmy do takich tematów, które może będą bardziej dla naszych słuchaczy potrzebne, takie jak na przykład, jak powiedzieć partnerowi i partnerce, chcę więcej, bez wywierania presji.
1: No to bardzo często pary, kiedy zaczynają rozmawiać o jakichś swoich różnicach w obszarze seksualnym, doświadczają tutaj rzeczywiście sporo jakichś takich trudności. I to, w jaki sposób mówimy, ma naprawdę bardzo duże znaczenie, bo często w parze, kiedy jedna osoba ma taki okres w życiu, że potrzebuje więcej seksu, a druga nie, stoi przed takim dylematem, jak o tym powiedzieć. Wtedy ważne jest mówienie bez oceniania, tak już najkrócej mówiąc. Czyli na ile jest. W moim rozumieniu też dużo zależy od dojrzałości danej osoby, prawda? Bo jeżeli ja przeżywam jakąś frustrację w związku z tym, że ja bym chciała na przykład więcej tej czułości w seksie, czyli w ogóle przeżywania bliskości w seksie, a mój partner na przykład mniej, bo ma dużo pracy, jest przemęczony, jest w ogóle sfokusowany na czymś innym w życiu zawodowym, to ja oczywiste jest, że ja będę przeżywała frustrację. I teraz jakby ważne jest, co ja z tą frustracją zrobię, bo ja mogę przyjść i powiedzieć, co tak mamy mało tego seksu, czy ja już ci się nie podobam, a może już myślisz o kimś innym, nie? Czy ja mogę zaatakować. Bo ja się boję. Nie wiem, o czym to jest. Nie mam informacji. ale ja równie dobrze mogę przyjść i powiedzieć, komunikować się z poziomu moich emocji, moich pragnień. Kiedy ja powiem, że bardzo tęsknię za naszym takim wspólnym czasem, za czasem, kiedy mogliśmy się, nie wiem, więcej kochać, wtedy czułam się bardziej kochana, widziana przez ciebie. Było mi o wiele lepiej. Nie wiem, jak ty się z tym masz. Tam nie ma ataku, nie ma oceny, czy jest też jakby stworzenie takiego gruntu na dialog, dowiedzenie się, co się dzieje u tej drugiej osoby, że ona teraz na ten seks nie ma ochoty.
0: Ale tutaj też jest taka duża świadomość siebie. Jeżeli
1: Tak,
0: masz taką
1: dlatego
0: dużą.
1: powiedziałam, nie, że to zależy od dojrzałości naszej.
0: Bo w większości też nie chcę tego generalizować, ale tak wydaje mi się, że jeżeli jest taka sytuacja, to my bardziej właśnie siebie od razu krytykujemy, obwiniamy, że to jest nasza wina, że ta osoba druga nie chce z nami zbliżenia żadnego i od razu wymyślamy
1: Tak. Scenariusze.
0: jakieś scenariusze, a tutaj ważna jest rozmowa, ale też trzeba być, tak jak powiedziałaś, dojrzałym do tego, żeby rozmawiać na te tematy.
1: Bo też sobie mówię, prawda, to też zależy od jakości naszego związku. Jeżeli my w związku jakoś mało z sobą rozmawiamy, no to pewnie, że szybciej mi się włączy atak i oskarżenie partnera czy partnerki, niż jakieś zrozumienie, refleksja, powiedzenie o sobie, o swoich emocjach, jak mi z tym. Rzeczywiście, kiedy jakoś mamy inną ochotę na seks, to wtedy w parze u jednego z partnerów zawsze pojawia się dużo lęku. Że to jest o mnie, że zaraz ten związek się rozpadnie, jak nie będzie tego seksu. I to jest często rzeczywiście powód takiej motywacji do pracy terapeutycznej w obszarze seksualnym danej pary. I wtedy dopiero uczymy, na terapii można się nauczyć, w ogóle coś więcej o sobie dowiedzieć, ale też nauczyć się, jak mówić, jak rozmawiać.
0: No ale to też chyba jest takie niskie poczucie własnej wartości tej osoby, które też powinna nad tym popracować.
1: Tak, dlatego to nie zawsze jest tylko jakby różnice czy trudności w seksualności, w obszarze seksualnym pary. To nie, za rzadko kiedy jest jakaś przyczyna trudności w związku. Bardzo często to jest objaw już jakiejś trudności. Nie? I kiedy zaczynamy więcej o tym rozmawiać, to tak, tu się pojawiają jakieś lęki, tu się pojawiają jakieś stereotypy, tu jakieś schematy z rodzin pochodzenia. Takiego, a nie innego przeżywania seksualności. W ogóle też sobie myślę, że ważne jest wtedy też pobadanie i zobaczenie, jaką ja mam perspektywę, kiedy ja myślę o wspólnym seksie, o sferze seksualnej między mną a partnerem czy partnerką. Bo kiedy zaczynamy o tym rozmawiać i mamy na przykład jakiś przymus, nie? Że no musi być ten seks, no bo jak go nie będzie raz w tygodniu, a my jesteśmy jeszcze, nie wiem, 30 plus albo przed 30, no to jest z nami coś nie tak. Jak ja zaczynam tak sobie robić, że to jest coś nie tak o nas, coś nie tak o mnie, no to rośnie też we mnie lęk. A jak rośnie lęk, no to ja wtedy albo zaczynam atakować, albo złościć się, zamiast usiąść i o tym porozmawiać. Że teraz mamy mniej seksu, bo jesteśmy, nie wiem, skupieni tak na pracy, jesteśmy przemęczeni, albo mamy małe dziecko. I ledwo co nam starcza czasu na to, żeby usiąść i spokojnie wypić herbatę, a co dopiero myśleć o seksie, prawda? I wtedy zaczynamy patrzeć, co możemy robić też w takiej parze. To jest też wtedy o takim wyrównywaniu libido w parze. To też jest bardzo taki ciekawy temat. Nie, co robić, kiedy ktoś ma bardzo ochotę, a ktoś mniejszą ochotę, jak wtedy to libido wyrównać?
0: No właśnie, tutaj, bo powiedzieliśmy o tym, co robić, jeżeli chce więcej, ale teraz jest ta druga strona, która chce mniej i żeby to było bez poczucia winy.
1: Tak, to też jest wtedy, prawda, ważne, jak my to mówimy, co mówimy. Bo ja mogę powiedzieć się, nie chcę, daj mi spokój. Prawda? Wtedy z niczym zostawiam tą drugą osobę. A jeżeli ja powiem, właśnie zapewnię o mojej miłości, czy o tym, że ta osoba jest dla mnie ważna i że lubię seks z nią, ale teraz nie mam ochoty, jestem zmęczona, przemęczona, potrzebuję czasu dla siebie, no to o wiele łatwiej słyszę, inaczej słyszę się taką odpowiedź, że jestem ważna dla tej osoby. i że to na teraz nie mamy tego wspólnego seksu. Jest też takie ważne rozróżnienie w relacji, w obszarze seksualnym, a mianowicie jakby konieczność rozróżnienia miłości od seksu. To, że ja teraz nie mam ochoty na seks z tobą, to nie znaczy, że cię nie kocham. Ja po prostu, moje ciało teraz nie ma sił. Albo ma ochotę tylko i wyłącznie na to, żeby pobyć samemu w ciszy, bo tak regeneruje się na przykład mój układ nerwowy, a twój regeneruje się tak, że potrzebujesz być w kontakcie, mówić. Mój regeneruje się inaczej. Świadomość też różnic między nami w obszarze seksualnym jest bardzo ważna, bo na przykład, to jest też tak na świeżo z takiej pracy terapeutycznej, zdarzyć się może na przykład w parze, że mężczyzna, co też jest oczywiście naturalne, ale dla niego seks oznacza przede wszystkim penetrację i to jest zasadnicza część seksu dla niego, właśnie przyjemna, doprowadzająca do orgazmu. Kobieta na przykład zasadniczą taką swoją część przyjemnościową seksu czerpie ze stymulacji na przykład łechtaczki i to jest jej sposób osiągania orgazmu. I zaczyna się trudność w parze, kiedy mężczyzna na przykład potrzebuje mieć dłuższy czas penetracji, nie wiem, pół godziny, 20 minut, a partnerka nie osiąga orgazmu w trakcie penetracji, tylko przy stymulacji łechtaczki. Co zrobić? Nie? I wtedy można porozmawiać o tym, w jaki sposób my się możemy dograć też technicznie, jak może wyglądać to nasze współżycie seksualne. Jaka jest wtedy gra wstępna, ile mniej więcej potrzebujemy czasu na penetrację, na stymulację łechtaczki, czy możemy to zrobić jednocześnie. Ale to wszystko jest możliwe tylko wtedy, kiedy my jesteśmy w stanie szczerze z sobą porozmawiać i szczerze wypowiedzieć się. Nie oskarżając drugą osobę, bo ty jesteś taka albo ty jesteś taki, bo tylko myślisz o sobie, tylko mówiąc o swoich potrzebach i o swoich emocjach. Wtedy jesteśmy w stanie to zrobić, jeszcze bardziej dograć. I jeszcze bardziej jakoś podnieść poziom satysfakcji seksualnej w związku.
0: No tak, no ale jeżeli jest taka sytuacja, że z jednej strony jest chce częściej, a z drugiej strony jest też chce rzadziej, no to żeby to wyrównać, no to właśnie kompromis. Nie lubię tego słowa
1: Tak.
0: kompromis. Bo
1: No
0: kompromis jest
1: tak.
0: tak, że ktoś traci jednak.
1: A ja właśnie trochę patrzę inaczej na ten kompromis, że oboje jesteśmy usatysfakcjonowani. Czyli to jest kwestia poszukania takiej drogi, żeby jedna i druga strona była usatysfakcjonowana. I jak to możemy zrobić? No na pewno jakby fundamentem czegoś takiego jest szczera rozmowa. I jeszcze bym też powiedziała znajomość siebie i własnego ciała też. Czego ja potrzebuję, co jest dla mnie stymulujące, jak ja chcę. I wtedy to możemy robić w trakcie rozmowy, kiedy my jesteśmy w stanie sobie omówić. Bardzo często, na przykład, seks i dla mężczyzny, i dla kobiety, między innymi, jest też formą przeżywania czułości, prawda? Tam jest dużo dotyku, pieszczot, pocałunków. I wtedy jest zawsze też pytanie, czy obu osobom na przykład będzie dobrze, wystarczająco dobrze z tym, że nie wiem, na jakiś czas, nie wiem, w tym tygodniu, w najbliższym czasie, nasz seks razem zatrzyma się na tym etapie. Na przykład w okazywaniu sobie czułości, w leżeniu, w przytulaniu się nago. Czy jesteśmy w stanie oboje zgodzić się na to, że możemy decydować, nie wiem, w trakcie albo umówić się, że nasz seks nie zawsze musi się kończyć orgazmem. Na ten czas, kiedy na przykład jedna osoba ma jakąś trudność z libido, że nie zawsze musi być sfinalizowany ten seks, że nie zawsze musi być penetracja, może być inna forma, na przykład jakiś seks oralny. Czy my oboje na ten czas mamy zgodę i jak my się z tym mamy? Uwzględniając swoje potrzeby, rozumienie też tych potrzeb.
0: Powiedz, Kasiu, tak z własnego doświadczenia, jeżeli chodzi o takiego gabinetowego, miałaś takie przypadki, które no, były właśnie takie skrajne z jednej czy z drugiej strony?
1: Wiesz co, przypomina mi się też, bo dość dawno temu taka para, powiem tak bardzo ogólnie, żeby pokazać tą trudność, i to też jest takie inne od tego, o czym mówiłam przed chwilą, więc myślę, że to będzie wartościowe, gdzie to była para heteroseksualna, gdzie kobieta miała bardzo dużą trudność w przeżywaniu orgazmu i bardzo też chciała. Oni przez wiele lat próbowali na różne sposoby, żeby ta satysfakcja seksualna po stronie kobiety się zwiększała. Koniec końców ta satysfakcja się zmniejszała i u niej, i on potem też tracił chęć na seks. A dlaczego? Działo się tak, no właśnie, że u niej była trudność, zaraz powiem, co było powodem tej trudności. Para zaczęła stosować coraz więcej też różnego rodzaju wibratorów, jakichś zabawek erotycznych, żeby przede wszystkim partnerkę, powiem bardzo brzydko, uruchomić bardziej tak w stronę przyjemności. Im więcej tego robili, im bardziej, czyli im większa była presja na to, żeby jej było przyjemnie, żeby ona, w cudzysłowie, w końcu przeżyła orgazm, tym bardziej jej ciało się zamykało, tym bardziej tam więcej było napięcia i lęku, więc w ogóle nie ma opcji na jakąkolwiek przyjemność, przeżywanie przyjemności w ciele, a tym bardziej orgazm. U nich się to też utrwaliło i potem w trakcie pracy można było zobaczyć, takżeśmy to też obie ustaliły, bo ja potem zaczęłam pracować indywidualnie z tą panią, że te trudności z orgazmem były związane bardzo z jej doświadczeniami, takimi osobistymi w sferze seksualnej, z takim bardzo niskim myśleniem, niskim patrzeniem, niskim poczuciem własnej wartości, siebie, ale też jako kobiety. Też z takim, czasami bym powiedziała, wręcz obrzydzeniem, kiedy patrzyła na swoje ciało. Więc jakby tam nie było możliwości, żeby przyjemność w ciele się pojawiała, rosła tak stopniowo i osiągała orgazm. Nie? I wtedy w takiej parze to, co jest ważne, to na pewno nie przerwanie jakiegoś kontaktu, takiej bliskości fizycznej. Po prostu ten kontakt fizyczny wygląda inaczej, jest bardzo stopniowy. Jest dużo czułości, bliskości, zrozumienia. No i w miarę, prawda, jak ja pracuję nad sobą i jakoś coraz lepiej mi samej z sobą, jestem w stanie bardziej się wtedy też otwierać na drugą osobę.
0: No tutaj ten, nazwijmy to problem, często dotyczy kobiet, no bo też to ciało się zmienia bardzo w ciągu całego życia i wydaje mi się, że dużo kobiet w dzisiejszych czasach ma taki zły obraz swojego ciała. I co tu robić?
1: Tak, powiem Ci, Kasiu, że to robi robotę i to dużo. Potem w sferze seksualnej i w tej seksualności parze, no to jest praca z sobą wtedy, patrzenia, skąd ja tak mam, kiedy się tak nauczyłam, co jest takie trudne do przyjęcia w sobie i uczenie się, które jest wtedy procesem takiego życzliwego patrzenia na siebie. To jest proces.
0: No ale teraz, jeżeli chodzi o takie sytuacje, to no, ja zawsze zadaję Ci takie pytanie. Kiedy jest ta czerwona lampka, się świeci, że powinniśmy skorzystać z pomocy specjalisty, takiego jak na przykład Ty jesteś specjalistką w tej dziedzinie?
1: No, na pewno wtedy, kiedy między nami pojawia się już złość, dystans z tego powodu, kiedy zaczynamy widzieć, że nie umiemy o tym z sobą porozmawiać, że się na siebie złościmy bardziej niż siebie w tym rozumiemy, kiedy mamy poczucie, że nie wiemy teraz, co z tym zrobić, kiedy zaczynamy się za to też oskarżać nawzajem, nie? Wtedy na pewno warto zaprosić do siebie kogoś z zewnątrz, kto jest w stanie to zobaczyć, ponazywać i zaproponować wtedy różne sposoby pracy z tym.
0: A to jest praca z parą, czy z osobno z każdym?
1: To wszystko zależy, nie? Tak jak powiedziałam przed chwileczką właśnie o tej jednej parze, gdzie trudność duża była po stronie tej pani, ale nawet jeżeli pani chodzi wtedy na terapię, to razem z mężem i tak pracują w domu, nie?
0: Dodajesz
1: Terapeuta.
0: zadania, tak?
1: Na przykład, tak.
0: Aha.
1: Że partner nie jest odizolowany od tego, bo to jego też dotyka, więc w tym sensie widzimy to jako dalej trudność w parze. Więc to wszystko zależy, Kasiu, od tego, prawda, od istoty tutaj. Jeżeli to jest tak, że my nie umiemy się na ten temat dogadać i zaczynamy się oskarżać, no to wtedy wiadomo, para przychodzi na sesję.
0: Powiedz mi, Kasiu, tak z własnego doświadczenia, bo to mnie bardzo tak zastanawia i nurtuje, czy rzeczywiście pary ze sobą rozmawiają na temat seksu?
1: Ja bym powiedziała, że to chyba różnie, Kasiu, i to. I to zależy dalej, sobie myślę, od tego, jak my w ogóle funkcjonujemy w relacji, w parze. Jeżeli my mamy, nauczyliśmy się, albo już po prostu to mieliśmy, wchodząc w związek, rozmawiać o sobie, o tym, jak ja się z czymś czuję, co przeżywam, to wtedy ja mam dużą łatwość do tego, żeby powiedzieć, jak mi jest w ogóle w seksie, czego ja tam potrzebuję, czego nie chcę, jak często bym chciała. I jak zapytać też, jak ty się czujesz, kiedy ja ci odmawiam, albo kiedy ja czegoś nie chcę, albo coś chcę. Natomiast kiedy my mamy jakąś trudność w kontaktowaniu się z własnymi emocjami, w wyrażaniu tych emocji, mówieniu o nich, no to tutaj też będzie ta trudność. I to wydaje mi się, że wiesz, co to zależy. Chyba nie umiem tak powiedzieć generalnie, że mamy większą albo mniejszą łatwość.
0: Teraz się właśnie nad tym zastanawiam, że jednak taka rozmowa jest ważna, ale też jakby na początku tej wspólnej drogi, no co innego, jeżeli jest jakaś para, która już ma jakieś tam doświadczenia wcześniejsze i tak dalej, ale jeżeli to są młodzi ludzie i na początku to też jakby nie wiedzą jeszcze, nie mają jakby takiej wiedzy, dopiero w trakcie przebywania doświadczają i mają tą wiedzę pozyskują i czy też nie powinno być tak, żeby, nie wiem, jakoś mi się tak skojarzyło, bo ja jeszcze jestem z tych czasów, kiedy jak ślub kościelny się brało, to się chodziło na nauki przedślubne. No i ten, i tak mi się to skojarzyło, że jeżeli ktoś bierze na przykład ślub, czy chce być w związku jakimś stałym, to też fajne by były takie nauki seksu. Kiedyby się dowiadywali, kiedyby wiedzieli, co mogą, czego nie mogą, są normy, czy rzeczywiście trzeba mieć to libido takie, żeby ten seks był tak często, czy to jest normalne, jeżeli jest rzadziej.
1: Tak, ale zobacz, Kasiu, jak jest ważne o tym, co teraz mówisz, tak, nie, bo sobie myślę, w ogóle sama edukacja szkolna, edukacja seksualna, przepraszam, tak sobie myślę, nie, jak taka na przykład licealistka czy licealista usłyszy na edukacji seksualnej, że mamy różnicę w libido i w ogóle co to jest libido, od czego ono zależy, jak to wygląda w związku, to zobacz, kiedy on potem, czy ona tego doświadcza w stałej już relacji, na przykład w małżeństwie, to ona nie panikuje, albo nie myśli sobie, coś ze mną jest nie tak, albo z nami jest coś nie tak. Czyli nie pracuje tam lęk, bo ja już mam wiedzę, ja wiem, co ja z tym mogę zrobić, że to jest takie ważne.
0: Także wydaje mi się, że jednak ta edukacja jest bardzo ważna i to powinno być duży nacisk na tą stronę edukacyjną, no jak w każdej dziedzinie. Im więcej wiemy, tym lepiej się nam.
1: Tak. Jeśli, Kasiu, jeszcze pozwolisz, chciałabym powiedzieć o takiej jednej rzeczy, która myślę, że w tym kontekście seksualności w parze jest bardzo ważna, szczególnie też w związkach długotrwałych i też szczególnie, myślę, z perspektywy kobiecej. Tak, tytułem wstępu tylko powiem, że taka pani profesor z Ameryki, Rosemary Basson, ona opracowała taki cały cykl odpowiedzi seksualnej kobiety. I to jest trochę inny cykl niż ten męski w seksuologii. I tam Rosemary Basson powiedziała o czymś takim jak pożądanie responsywne. czyli pożądanie, które nie pojawia się spontanicznie, że ja czuję, że mam ochotę na przykład na seks, bo my się jeszcze tak nie znamy, wszystko jest nowe i to takie łatwe, jesteśmy młodzi, buzują w nas hormony. Ale kiedy mamy już koło 40, 15 lat jesteśmy razem, no to z tym pożądaniem spontanicznym to tak zdecydowanie już rzadziej się spotykamy. Ale wtedy u mężczyzn, ale przede wszystkim u kobiet jest to

0: Kolejny etap po bliskości emocjonalnej, czyli jeżeli my się trochę poprzytulamy do siebie, jeżeli sobie coś ważnego sobie powiemy, podzielimy się czymś takim intymnym o sobie, zrobisz nam tak przyjemnie, fajnie, blisko, to u kobiety bardzo często po tym pojawia się pożądanie seksualne. Czyli jest mi bezpiecznie, blisko, dobrze z tobą i chce mi się seksu teraz z tobą. No. Więc to jest takie bardzo ważne. I taka druga rzecz też ważna w związku też z takiej perspektywy kobiecej, ale nie tylko, u mężczyzn też. To się pojawia tam, gdzie pojawiają się trudności, na przykład z erekcją, czy z erekcją przede wszystkim, to jest ta presja na orgazm. Tam, gdzie mamy presję, my się jakoś nastawiamy zadaniowo na seks, a jak jest zadaniowo na seks, no to wtedy jest mało spontaniczności, mało uważności na przyjemność i ten orgazm naprawdę albo rzadko się pojawia, albo w ogóle się nie pojawia i wtedy jest dużo presji, oskarżeń siebie i zamykania się potem na seks, unikania tego seksu też. A więc jakby pozwolenie sobie na to, że nie każdy seks musi się kończyć orgazmem, że ja też mogę być dzisiaj bardziej zmęczona, bardziej spięta. I że to nie musi być, to wtedy jest więcej takiego flow, więcej przyjemności, otwartości i bliskości wtedy też. Skupieniu się i na sobie, i na partnerze, czy na partnerce, a nie na zadaniu do wykonania, wyniku, który trzeba osiągnąć.
1: Dokładnie, czyli tak, te audycje z Tobą, Kasiu, to tutaj jest funkcja edukacyjna. Natomiast jeżeli komuś się zapaliła taka czerwona lampka, to może się zgłosić do Ciebie w jaki sposób?
0: Zapraszam na takie konsultacje. Ja tutaj współpracuję z CKU w Dublinie, więc to jest miejsce, gdzie możemy się umówić na spotkanie. Na ten czas na pewno spotkanie w formie online.
1: Jeżeli kogoś zaciekawiły te tematy i ta audycja dzisiejsza, to też zapraszam do odsłuchania w archiwum na stronie www.radiocenzura.pl w zakładce Bliskość bez tabu. Są wszystkie wcześniejsze audycje Kasi, można sobie posłuchać i wyedukować się. Ewentualnie, jeżeli jest taka potrzeba, to zgłosić się właśnie przez CKU. Ja Ci, Kasiu, bardzo dziękuję za dzisiejszą audycję.
0: I tobie, Kasiu, również dzięki.
1: Wszystkim wszystkiego dobrego i do usłyszenia przy kolejnej audycji za miesiąc.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

z nich. Ale na żadne wielkie jak miłość bez lawy. Love.

tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

pozwalania na błędy tego systemu. Zakręcę go tylko po mojemu. Jak można rzekać, to lepiej nic nie mów. Zwalania na błędy tego systemu.

te szyszki z karmelu. Życie zakręcone jak huba buba. Kiedy starczała ci dycha w portfelu. Kupowaliśmy maczugi, a teraz koledzy jarają maczugi jak ślugi. To szybko się nudzi, tak jakby my kulki. Czasem nie wiemy, kiedy odpuścić.

tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość

Ciebie i tych skrajnie z lewej, ciebie i tych skrajnie z prawej. Jej ruch, jak jesteś z nebej, co myślisz, że ma monopol naprawdę? Nie chcę żyć z butem na gardle, melodrejpasz mentalny kart.

0: Urwać im łeb jak modliszka.
1: A teraz pomyśl o sobie i się nie skupiaj na innych. Zerwij psychiczną obrożę i biegnij przed siebie jak wilki. Spróbuj się odciąć od wszystkich, którzy na tobie wiszą jak kleszcze. Kto ma dla ciebie prawdziwą wartość, a kto jest na gapę.